0: Tak jako se kama se na Tapito and Al Jeswell bare le GL CJ bare I know I be pela ka fa o rofile se tlabola ne sa kosha e be le kosha ya Nelly are over and over again metsotso ke le so mihlano go iri ya bo hlano go ntshirogele ke na go feng
1: bona re ya ba kwehla ke na go ela re nora